8:41 ingaba zvikutama kuende tukazvevese. No, no, no, kuimba kwelekwa chakazi.